A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012,

0: turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM.

0: są newsy na siódmą. Ula Myszkienice, zapraszam. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się m.in. zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd do lasu kładem. Rząd rozpatrzy też propozycje przepisów, które mają uszczelnić system rejestracji jachtów i małych jednostek pływających. Przepłyńmy teraz na wyspy, które stają się coraz cieplejsze. W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Brytyjski ekologiczny portal Environlink uznał, że uprawa w Lincolnshire stanowi ważny kamień milowy w brytyjskim rolnictwie. A u nas grzybobranie w środku lata. Zanim jednak wyruszymy do lasu, odpowiednio się przygotujmy, radzi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
1: Poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy oraz o której godzinie planujemy powrót. Jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań.
0: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon.
2: W Krakowie został zamknięty przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Władysława Łokietka na odcinku między ulicą Opolską a Toniami. Utrudnienia potrwają aż do 27 sierpnia. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Objazdy wyznaczono ulicami Opolską, Jasnogórską oraz Gaik. Najcieplej 25 stopni będzie dziś na południowym zachodzie. To jednak wyjątek, bo na ogół w kraju od 18 do 23 stopni. Może padać, przelotny deszcz pojawi się miejscami na północy i północnym wschodzie. Poza tym ma być sporo przejaśnień. Przez większą część dnia możemy liczyć na słońce.

Dawaj na Insta Radia Kiss FM i napisz, co musimy zagrać. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Kiss my playlist.

0: sypię, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: To są newsy na ósmą. Ula Myszkienis, zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Uważajcie, na drodze krajowej numer 60 w Łódzkiem rozpoczęła się tam przebudowa. Droga jest używana jako skrót z autostrady A2 do Płocka. Od teraz ciężarówki ze skrótu nie skorzystają, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Kolejna zmiana 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo. One będą miały po około 500 metrów każde, najkrótsze około 150-metrowe w Witonii.
0: Prace potrwają około 2 lat. Co najmniej 3 strażaków zostało rannych w nocy podczas gaszenia pożarów łąk w dystrykcie Guarda na północy Portugalii. Szaleje tam 6 dużych pożarów. Walczy z nimi ponad 1500 strażaków. I jeszcze sport. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA rozgrywanego w Waszyngtonie. Przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 6-1, 6-4.
2: Rozpoczął się już remont na drodze krajowej numer 60 między Topolą Szlachecką a Witonią w Łódzkiem. Spodziewajcie się tam dużych utrudnień. Potrwają aż do 2028 roku. Na 5 fragmentach tej trasy ruch odbywa się wahadłowo. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek. Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Spodziewajcie się też przejaśnień. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach będzie kropić. Termometry wskażą maksymalnie 25 stopni. Tak będzie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie od 18 do 23 stopni. Wyraźne ocieplenie czeka nas w drugiej części tygodnia.

0: To są newsy na dziewiątą. Ula Myszkinice, zapraszam. Pentagon rozpoczął wczoraj przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Według wiceministra obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej strona amerykańska podkreśla, że chociaż pewne wycofania z Europy będą, to nie będzie to dotyczyło strony polskiej. A polskie władze biorą się za nadzór nad sztuczną inteligencją. Zostanie powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa AI. Będzie kontrolować m.in. przestrzeganie obowiązku oznaczania treści generowanych przez algorytmy. Ma też chronić przed deepfake'ami czy kradzieżą tożsamości, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: To jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji wspieranej przez sztuczną inteligencję.
0: Komisja ma zacząć działać w ciągu najbliższych 4 miesięcy. Na koniec zajrzyjmy do Poznania. Mieszkańcy chcą zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście. Zakończyły się konsultacje. Temat teraz musi przedyskutować Rada Miasta.
2: Pamiętajcie o utrudnieniach na Zakopiance w Libertowie. Prace mają potrwać tam aż do grudnia tego roku. Do dyspozycji kierowców są tylko 3 pasy, 2 w kierunku Myślenic i tylko 1 w kierunku Krakowa. Wyznaczono 2 objazdy, od węzła Mogilany oraz od węzła Gaj. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia. Termometry wskażą wtedy nawet 37 stopni. Nieco chłodniej zrobi się w weekend, a dzisiaj termometry wskażą maksymalnie 25 stopni. To na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie od 18 do 23 stopni.

0: i zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Zakoduj.
0: castingradiokiss.fm.
2: Let's go.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły, idę rano pod... Stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i stary.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.

0: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis, zapraszam. 3 euro od przesyłki nie wróci do kupującego w przypadku zwrotu i dlatego jest dwucyfrowy spadek liczby paczek z Chin. Jak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, nowe unijne przepisy wywołały wyraźne zmiany na rynku. Mniej zakupów, więcej środków na podróże. Może rowerem? Niespotykane pustynne widoki i nowoczesna infrastruktura to atuty trasy rowerowej Velo Pustynia, wiodącej wokół Pustyni Błędowskiej na styku Małopolski i Śląska. Atrakcja w wakacje przyciąga tysiące turystów. Tymczasem elektryczne skutery podbijają Mazury. Kasia i Adrian postanowili sprawdzić, jak wygląda taka podróż w praktyce.
1: Tu, gdzie jest pięknie, tam się zatrzymujemy.
2: Około 2 godzinek ładowania i możemy jechać dalej tak naprawdę.
1: Akurat jest czas na zwiedzanie.
2: Można jeździć po Mazurach ekologicznie.
0: I nieważne, czy wybieramy skuter, rower, czy pieszą wędrówkę, pamiętajcie, aby zaopatrzyć się w wodę. Idą upały.
3: Rozpoczął się już remont nawierzchni drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska między węzłami Rączki i Waplewo. W pierwszym etapie prac ruch będzie odbywał się wyłącznie lewym pasem jezdni. Z tymi utrudnieniami kierowcy będą musieli się liczyć jeszcze przez 2,5 tygodnia. Przelotnie popada dzisiaj na północy i północnym wschodzie. Miejscami możliwe są tam burze. Na termometrach zobaczymy na ogół od 18 do 23 stopni. Cieplej będzie na południowym zachodzie, około 25 stopni. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, a jutro zachmurzenie będzie umiarkowane. Na północnym wschodzie pokropi.

0: FM.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców we Wrocławiu już w rękach policji. Napastnicy pobili 20-letnią Ukrainkę i jej rok starszego partnera. Zatrzymani agresorzy byli już notowani. Nie da się zatrzymać cen paliw, dlatego niewykluczone, że rząd znów będzie je regulował. Taniej miałoby być w ostatnich 2 tygodniach wakacji, mówi premier Donald Tusk.
2: Żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
1: Czekamy więc na ustalenia. A tu już wszystko jest ustalone. Sernik to imię wybrane przez internautów dla śrobaka konia przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się pomysł, by imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sir Nick, tak bardziej z angielska. W każdym razie śrobak hasa już po wybiegu i można go oglądać na żywo.
3: Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni. Przez cały dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Lokalnie spodziewajcie się przejaśnień. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest półmetek wakacji i aż 136 tak zwanych czarnych punktów na tegorocznej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym. To powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, ostrzega aspirant Izabela Wypychowska.
1: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia.
0: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków jest zbyt szybka jazda. A od jutra utrudniony będzie dojazd z Zakopanego do Morskiego Oka. To przez zamknięty odcinek między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską. Tymczasem polscy naukowcy szukają możliwych rozwiązań, by zapobiegać otyłości wśród dzieci i młodzieży. Pomóc ma nowatorski napój Smoothie, który już za kilka lat trafi do polskich i europejskich sklepów. Powstanie dzięki pozostałościom po przetwórstwie czerwonych winogron. Będzie nie tylko zdrowy, ale i smaczny.

0: FM.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Oszuści nie odpuszczają, pukają do mieszkań, podają się za kominiarzy i sprzedają kalendarze. To próby wyłudzenia pieniędzy, ostrzega nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
2: Chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy.
1: Prawdziwy kominiarz ma legitymację ze zdjęciem, numerem, hologramem oraz informacją o przynależności do organizacji branżowej. Nie dajmy się oszukać. Tymczasem w błąd mogą wprowadzać na Śląsku i w Zagłębiu czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, bo choć należą do jednego systemu komunikacji, przyjezdni nie wiedzą, czy to ten sam bilet, dlatego teraz tramwaje będą zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Nowe cztery ławki zyskał Białystok, ale nie takie zwykłe, tylko zrobione z przetworzonych kartonów po napojach. Płyta jest ekologiczna i co ważne, wytrzymała.

0: Emocja.
1: DJ, turn this one up.
0: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.
2: Tell you how to win the game. The

0: promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Są pierwsze zarzuty za pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z dwóch mężczyzn odpowie za pobicie na tle narodowościowym, mówi prokurator Jakub Dłubacz.
1: A także znieważenia na tle narodowościowym, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim.
2: Co za to grozi?
1: Kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Jeszcze dziś zarzuty usłyszy drugi napastnik, trzeci jest nadal poszukiwany. Z kolei we Francji zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wywołanie kilku pożarów. To doprowadziło do zniszczenia kilkuset hektarów roślinności i lasów. No to jeszcze o tym, jak Polska staje się drugą Chorwacją, przynajmniej dla turystów z Czech. Coraz chętniej odwiedzają nasze wybrzeże. Powód to m.in. niższe ceny.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykujcie się na upały. Jutro już w całym kraju zrobi się gorąco, a naprawdę wysokie temperatury będą od czwartku. Ale nie wszędzie, mówi Michał Folwarski z IMGW.
2: Piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy. No kiepsko, jeśli chodzi o warunki takie do wypoczywania. No i od piątku też tam burze przyjdą, niestety, z tymi upałami od zachodu.
1: W sobotę ma być burzowo już w całym kraju. Prawie 58 tysięcy złotych brutto ma wynieść maksymalne wynagrodzenie medyków na etat, powiedział o tym wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Takie regulacje trafiły do projektu ustawy. Kończymy dobrym newsem dla fanów Fallouta. Powstaną odświeżone wersje gry Trójki i New Vegas, a piątka jest już w planach.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radio kiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Ponad 160 nadmorskich kąpielisk z zakazem wchodzenia do wody. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. No szkoda, bo do Polski nadciąga fala upałów. W czwartek na zachodzie kraju nawet 36 stopni, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
1: Na południu kraju, tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco. Nawet początek przyszłego tygodnia szykuje się gorący.
0: W piątek na zachodzie kraju pojawią się burze. No to jeszcze o naszych pradawnych przodkach, bo zachowane w Kenii odciski stóp sprzed ponad miliona lat wskazują, że byli oni więksi niż dotąd sądzono.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Yes.
1: Autopromocja.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: radio Kiss FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: Suwam twarz do nieba, mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

zostawiłeś mnie. Chciałem wyschnąć, ale znów zesłałeś deszcz.